zjetrzaju na tebe. Czujesz mi jałkiem, serca tak zaplacze. Czujesz